0: Kosmo po polsku.
1: Niemcy, mimo że mają właśnie te wewnętrzne kłopoty, są zdecydowani, że chcą kontynuować z pomocą.
2: Chodzi o pomoc Ukrainie, z którą Niemcy podpisały szereg umów zbrojeniowych, a także przeznaczyły kolejny zastrzyk pomocy finansowej. Niezależnie od trudnej sytuacji wewnątrzpolitycznej, w Niemczech polityka zagraniczna rządzi się własnymi regułami i właśnie na tym polu Niemcy wciąż próbują wspierać zarówno Ukrainę, jak i budować tak zwaną koalicję chętnych w Europie. Co dzieje się w tle, czego nie widać na pierwszy rzut oka? O tym rozmawiam w dzisiejszym podcaście z moim gościem, który twierdzi, że zagrożenie ze strony Rosji w ostatnich tygodniach wzrosło, co potwierdza także niemiecki rząd.
1: Wzrosło i niemiecki rząd to jasnie zakomunikował na zewnątrz.
2: Chodzi m.in. o nieudany zamach dronowy na lotnisku w Lipsku. Czy i jak Niemcy nadają ton w ramach Unii Europejskiej? Czy znajdą odpowiedź na aktualne destabilizujące Europę decyzje amerykańskiego prezydenta? Czy kanclerz Merz, poobijany wewnątrz politycznie, jest jeszcze w stanie współtworzyć niezależną od USA Europę? O tym jest ten podcast, którego gościem jest ekspert Fundacji Nauka i Polityka dr Kai Olaf Lang. A ja nazywam się Tomasz Kycia i zapraszam na
3: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.
2: Donald Trump zapowiada energetyczny pakt z Rosją na niekorzyść Ukrainy i całej Europy. W tyle chodzi o tańszą ropę dla Amerykanów. W listopadzie w USA odbędą się wybory do Izby Reprezentantów i Senatu, a w sondażach Donalda Trumpa i jego środowisko polityczne pozytywnie oceniła jedynie 1/3 respondentów. Ponadto tutaj w Niemczech wciąż rośnie popularność ultraprawicowej AfD, która nie ukrywa chęci współpracy z ultralewicową BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, podobnie prorosyjską partią co AfD. W Saksonii-Anhalt obie te partie są za uruchomieniem gazociągu Nord Stream, o czym mówiliśmy w niedawnym podcaście Niemcy z bliska z naszym ekspertem Olafem Sundermajerem. W Polsce natomiast trwa debata albo właściwie przeciąganie liny między pałacem prezydenckim a rządem. Pytanie, czy zagrożenie ze strony Rosji wzrosło ostatnio, czy też jest na tym samym poziomie, a rzekomo rząd jedynie straszy. I oczywiście, co najważniejsze, sytuacja w Ukrainie ze względu na wzmożone bombardowania i na zbliżającą się zimę staje się coraz bardziej krytyczna. I w tym właśnie kontekście trzeba ocenić niedawną podróż kanclerza Merca do Kijowa. Nie mieliśmy jeszcze okazji w naszych podcastach o tym rozmawiać, dlatego poprosiłem o komentarz politologa doktora Kaja Olafa Langa z Fundacji Nauka i Polityka. Znacie go doskonale z podcastów politycznych Kosmo po polsku. Zapytałem go wpierw o rolę Friedricha Merca. Patrząc na Merca z dystansu, można bowiem odnieść wrażenie, że w sprawach wewnętrznych jest on w totalnym kryzysie, a przede wszystkim jego koalicja rządowa CDU-SPD, ale w sprawach międzynarodowych odgrywa wciąż jeszcze znaczącą rolę. Mam na myśli właśnie wspomnianą podróż do Kijowa i europejską politykę wobec Ukrainy. A może się mylę i jestem po prostu naiwny?
1: Od początku swego urzędowania kanclerz Merz widział, jak znaczący jest polityka zagraniczna, że Niemcy nadal, mimo że mają te wewnętrzne wyzwania, mają pewną rolę do odegrania w Europie, szczególnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
2: A po co Merz był w ogóle w Kijowie? Co Niemcy próbują obecnie wynegocjować wspólnie z partnerami europejskimi albo też w takich relacjach bilateralnych między Niemcami a Ukrainą?
1: No wszyscy widzimy, że Ukraina jest w bardzo trudnej fazie, zarówno jeżeli chodzi o sprawy militarne, mimo że tam poniekąd mogło być gorzej, ale właśnie rosyjskie naloty przeciwko ludności cywilnej, infrastrukturze krytycznej, energetyce i tak dalej się nie tylko kontynuują, intensyfikują przed zimą, a do tego dochodzi jeszcze właśnie problem, że Stany Zjednoczone, to nie jest nic nowego, z administracją Trumpa znowu próbują, no jak może się dogadać z Rosją, zakwestionują swoje wsparcie dla Ukrainy. W tej sytuacji kanclerz chyba zauważył, że Europa musi wziąć więcej odpowiedzialności. A co to jest Europa? No tutaj Niemcy w pierwszym rzędzie, jako kraj największy, kraj z największym potencjałem, nie mogą być bierne. On chciał z tą podróżą na pewno wysłać, jak to bywa, sygnał zarówno do Kijowa, jak i do Moskwy, jak i do Waszyngtonu, jak i do innych stolic europejskich, że Niemcy, mimo że mają właśnie te wewnętrzne kłopoty, są zdecydowani, że chcą kontynuować z pomocą. Jeśli patrzymy na to, o co chodziło w Kijowie, no właśnie Merz nie tylko zapowiedział kolejne pomocy, pakiety pomocy w dziedzinie wojskowej, w dziedzinie energetyki, więcej niż 1 300 000 000 euro, ale też właśnie były podpisane umowy. Tam były te najważniejsze albo bardzo ważne firmy zbrojeniowe z Niemiec, firmy z sektora energetycznego i to właśnie dało temu też wagę i substancję. Niemcy jednak, jeśli patrzymy wstecz, i są największym donorem dla Ukrainy. Niemcy są krajem systemowym dla całego wsparcia Ukrainy, 100 miliardów euro z Niemiec. Częściowo też dla uchodźców, którzy są w Niemczech ukraińskich, ale właśnie też dla stabilizacji Ukrainy i dla zwiększenia zdolności obrony wojskowej.
2: Ale czy masz wrażenie, że ta koalicja chętnych, koalicją der Willigen między Wielką Brytanią, Francją, Niemcami a Polską wciąż jeszcze gdzieś w tle działa? Czy to były tylko obrazki sprzed wielu już miesięcy, do których już teraz nie ma co wracać, bo sytuacja się niestety zmieniła?
1: To pojęcie koalicja chętnych, no to jest takie bardzo, bardzo niewyraźne, bo chodzi o różne takie sojusze albo grupy. Właśnie mieliśmy spotkania między Niemcami, Francją a Wielką Brytanią, potem jest grupa E5, tam jeszcze Polska i Włochy, było też spotkanie Trójkąta Weimarskiego na poziomie ministrów zagranicznych na przykład, więc różne są takie formaty, które się tworzyły i różną mają dynamikę. Jeśli mówimy o tym, że właśnie Niemcy mają wyzwania wewnętrzne, to no widzimy, że niektóre z tych krajów, z tych różnych koalicji chętnych mają może jeszcze większe. No popatrzmy w kierunku Francji, które ma ogromne zadłużenie, 120% siły gospodarczej, protesty wewnętrzne i to wszystko na tle nadchodzących wyborów prezydenckich w następnym roku, gdzie Marine Le Pen ma dobre szanse wygrać. Więc tak, te koalicje nie są bardzo spójne, są zawsze bardzo efektywne, ale Niemcy na pewno widzą swoją rolę też w tym, żeby na poziomie dyplomatycznym i politycznym zorganizować właśnie takie różne grupy, żeby ten głos Europy co najmniej był, żeby ten głos był słychać na przykład w Waszyngtonie. I po drugie, wszyscy w Europie wiedzą, że nawet jeżeli nie dojdzie do takiego wielkiego kompromisu między Waszyngtonem a Moskwą, z uszczerbkiem dla Ukrainy, dla Europy, bardzo realne, niezależnie od tego, kto rządzi w Waszyngtonie, jest zniżenie obecności wojskowej amerykańskiej w Europie i orientacja strategiczna, że orientacja strategiczna Stanów Zjednoczonych się zmienia na inne części świata, więc że musimy robić więcej. To już jest taka dla naszego własnego bezpieczeństwa. To nie jest nowe, to się rytualnie powtarza. Dzieje się coś, ale może za powoli w niektórych dziedzinach.
2: Tak, myślę jeszcze o tym, o czym przed chwilą wspomniałeś, czyli nadchodzących wyborach we Francji, gdzie Marine Le Pen ma duże szanse zostać prezydentką Francji, gdzie mamy także wybory za rok w Polsce, parlamentarne. Wiemy, co się dzieje tutaj w Niemczech, jakie siły przejmują po kolei władzy także w Landach. to raczej nie wygląda zbyt dobrze dla tej koalicji wspierającej Ukrainę, tej europejskiej koalicji. Jeśli Stany Zjednoczone, a mamy na to przykład, że to już kolejny raz oddalają się od Ukrainy, a przybliżają do Rosji. Jeśli Stany Zjednoczone z Trumpem będą tak niestabilne w swoim wsparciu, no to Europa, ja to kiepsko widzę, muszę szczerze powiedzieć. Pociesz mnie, że jednak w nadchodzącym roku ta koalicja chętnych wciąż będzie silna i dyktowała warunki. Będzie przede wszystkim samodzielna wobec Stanów Zjednoczonych.
1: Jeżeli na przykład patrzymy na Francję, no jeżeli Marine Le Pen by wygrała, nie wiemy, co się wtedy dzieje w dziedzinie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Nie musi ona aktywnie torpedować to, co robią inni, natomiast może być, po prostu może mieć taką postawę bierną i redukować dalej różnego rodzaju wsparcie dla Ukrainy, która ze strony Francji nie jest tak ogromne, szczerze mówiąc. I to znaczy, że te koalicje, ta grupa państw europejskich, która aktywnie właśnie jest zainteresowane nie tylko przeżyciem Ukrainy, ale też właśnie odstraszeniem i powstrzymaniem Rosji, może będzie właśnie mniejsza. To będą kraje nordyckie, bałtyckie, Polska, Niemcy, może Holandia, jeszcze niektóre inne mniejsze i im oczywiście Wielka Brytania rzeczywiście, ale będzie coraz trudniej oczywiście zmobilizować te działania, te środki, które są potrzebne. Więc czy ta koalicja chętnych, koalicja przyjaciół Ukrainy będzie jeszcze miała tą masę krytyczną, pomijając to, że w wielu tych krajach ze względu na politykę wewnętrzną będą głosy jeszcze silniejsze, kwestionujące dotychczasowy kurs wobec Ukrainy. Jeden przykład, jeżeli Stany Zjednoczone w sprawach energetyki, na przykład właśnie chcą importować diesel z Rosji, albo jeżeli w następnych latach i może po wojnie Stany Zjednoczone chcą reaktywować gazociągi Nord Streamu w ramach jakiegoś konsorcjum amerykańsko-rosyjskiego, no to wielu w Niemczech, we Francji, we Włoszech będzie próbowało argumentować, no jeżeli Stany Zjednoczone, to dlaczego my mamy w dalszym ciągu być konsekwentni, jeśli chodzi o sankcje albo właśnie konkretnie o import surowców energetycznych.
2: To nie wygląda zbyt dobrze dla Ukrainy. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale zastanawiam się, czy w ogóle jest to realistyczny scenariusz, że Europa tak jest samodzielna gospodarczo i militarnie, że nie musi liczyć na Stany Zjednoczone.
1: W następnym czasie i może nawet przez wiele lat w niektórych dziedzinach to będzie bardzo trudno. Podam jeden przykład i to jest akurat sfera, gdzie coś się dzieje i to jest obrona przeciwrakietowa. Popatrzmy na słynne Patrioty, te bardzo ważne systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe. I do tych systemów są potrzebne pociski. Te pociski się nazywają PAK-3. I tych PAK-3 produkuje się obecnie w Stanach Zjednoczonych mniej więcej 650 sztuk rocznie. Sama Ukraina powiedziała, że potrzebuje raczej 350 tylko na nadchodzącą zimę. W Europie nie produkuje się żadnych tych pocisków. Są rozmowy z Ukrainą, Trump to obiecał, ale nie wiadomo, z Polską, z Niemcami, ażeby coś takiego produkować. Na razie konkretnie w Niemczech będą produkowane te pociski typu PAK-2, to jest trochę taka starsza wersja, w Bawarii. Produkcja ma ruszać w następnym roku. Już są zamówienia, ale te zdolności produkcyjne oczywiście będą raczej ograniczone, więc jeżeli w następnych latach tam się produkuje takich 300 sztuk rocznie, to już będzie maksimum. I to jest starsza wersja. I nie ma gwarancji, że te zapowiedzi, negocjacje o tym, że będzie produkcja w Europie się zakończą pomyślnie, bo te firmy amerykańskie no oczywiście niechętnie dają te możliwości innym firmom w innych krajach. I to jest tylko taki jeden przykład, gdzie rzeczywiście jest wola polityczna, są też pieniądze, gdzie w sektorze zbrojeniowym co się dzieje, gdzie też to będzie trwać szereg lat. Nie mówiąc o tym, że Europejczycy, którzy chcą rozwijać własne takie systemy przeciwrakietowe, do tego potrzebują jeszcze o wiele więcej czasu. Mm-hmm.
2: A jakie znaczenie twoim zdaniem mają polskie starania o budowę bazy amerykańskich wojsk w Polsce? Jak Niemcy to widzą, gdzie przecież wciąż tutaj w Niemczech stacjonują największe bazy amerykańskie w Europie?
1: Ja bym powiedział, że to jest jakby dwuznaczne z niemieckiego punktu widzenia. Z jednej strony, jeśli się to uda, to jest w interesie Niemiec. W interesie Niemiec jest, ażeby flanka wschodnia była bardziej bezpieczna. I jeżeli sojusznik amerykański wzmacnia swoją obecność w takim dość kluczowym kraju na flance wschodniej NATO, to znaczy w Polsce, jest to dobrze. Tak? Jest to dobrze dla bezpieczeństwa sojuszu, dla bezpieczeństwa i obronności całej flanki wschodniej, gdzie Niemcy się też angażują, na przykład nie tylko tam. To jakby z jednej strony. Z drugiej strony, oczywiście, jeżeli to pójdzie z uszczerbkiem dla obecności amerykańskiej w Niemczech, no to byłoby oczywiście raczej negatywne, tak? Prawdopodobnie nie dochodzi do takiego bezpośrednio przesunięcia poszczególnych jednostek z Bawarii, z innych części Niemiec do Polski, ale może to być też taka próba rozgrywania państw europejskich albo państw natowskich europejskich z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i na pewno też z punktu widzenia Niemiec też jest kwestia tak, dobrze, jeżeli te więzy ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie obronności są wzmocnione. Z drugiej strony, ale też może to oznaczać większe uzależnienie się Polski, więc jednego z najważniejszych sojuszników, od Stanów Zjednoczonych. I to w czasie, kiedy właśnie Europa musi być bardziej niezależna, zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, ale też w innych kwestiach technologicznych, cyfrowych albo gospodarczych.
2: Tutaj widzę pewne zarzewie konfliktu, ale o tym pewnie będziemy rozmawiać, jak te sprawy się bardziej rozwiną. Chciałem cię jeszcze zapytać o kwestię, która w tej chwili aktualnie w Polsce jest szeroko komentowana. Czy faktycznie zagrożenie ze strony Rosji jest wyższe, jak twierdzi rząd Donalda Tuska? Czy wciąż takie samo, bez rozwoju, jak twierdzi Pałac Prezydencki i sam prezydent Nawrocki? Wiem, że nie chcecie wpuszczać w pułapkę stanięcia po jednej z tych stron, ale jak to się ma do wydarzeń w Niemczech, na przykład do incydentu w Lipsku? Czy niemiecki rząd jakoś reaguje na to i sam ma własną narrację? Czy to zagrożenie ze strony Rosji rzeczywiście wzrosło w ostatnich tygodniach i miesiącach, czy raczej jest takie samo niezmienne?
1: Wzrosło. I to widać, musimy tylko popatrzeć, co się dzieje nie tylko w naszych krajach, nie tylko w Niemczech i w Polsce, ale też w krajach nadbałtyckich, w Rumunii, że tam prawie codziennie są jakieś tak zwane incydenty, czy to drony, czy to akty dywersji, sabotażu i tak dalej, i tak dalej. I to wynika z tego, że widocznie część tego podejścia rosyjskiego w obecnej sytuacji, kiedy to na froncie Rosji nie pójdzie gładko, na Ukrainie, częścią tego, oprócz właśnie intensyfikacji nalotów na samą Ukrainę, jest zaniepewnienie sojuszników Ukrainy, przyjaciół Ukrainy, którzy wspierają ten kraj, właśnie żeby pokazać, jeżeli kontynuujecie z tym, ryzyko jest wyższe, że coś się stanie u was. Więc pod tym względem i właśnie ten incydent w Lipsku, taka jest dominująca interpretacja w Niemczech i nie tylko interpretacja, ale też właśnie niemiecki rząd to jasnie zakomunikował na zewnątrz, zarówno do niemieckiego społeczeństwa, jak i w kierunku do Moskwy, że właśnie Rosja stoi za tym i że to jest nowa jakość zagrożeń. Więc tak, te ryzyka są o wiele większe niż były i zagrożenie też jest większe.
2: Ja myślę, że to będzie jeszcze przedmiotem zbliżającej się w Polsce kampanii wyborczej. W 2027 roku jesienią będą wybory parlamentarne, wybory do Sejmu, więc tak się właśnie zastanawiam, czy do tego dojdzie jeszcze inny aspekt. Tu cię proszę o krótką odpowiedź na koniec naszej rozmowy. Czy Donald Tusk będzie chciał być w tej niemieckiej kontrze, by przekonać swoich wyborców, że nie jest aż taki proniemiecki, jak zarzuca mu opozycja, że będzie jednak starał się być twardy wobec Niemiec? I to może oczywiście być na niekorzyść tych wszystkich elementów współpracy, o których przed chwilą rozmawialiśmy, dla Ukrainy, dla spojenia tej siły europejskiej.
1: To jest może jednym z leitmotivów polityki zagranicznej, polityki europejskiej premiera Tuska, tak? Co nie wyklucza współdziałanie z Niemcami. To trzeba też zobaczyć. Oczywiście tak, ta ogólna postawa jest taka, że on nie może być miękiszonem, tak? Bo
2: nie wiedziałem, że znasz takie polskie słowo. Pięknie.
1: Natomiast i że konsekwentnie właśnie broni spraw polskich i takim sprawdzianem w następnym czasie też polsko-niemieckim, nie tylko, ale również, to jest ten temat, który w następnych miesiącach chyba oprócz spraw bezpieczeństwa będzie dominował politykę unijną i to są wieloletnie ramy finansowe, więc przyszły 7-letni budżet Unii Europejskiej, który przez 7 lat od 2028 roku będzie miarodajny. I tutaj te negocjacje teraz weszły w gorącą fazę, bo mają być zakończone przed wyborami prezydenckimi we Francji wiosną następnego roku. I tutaj, jak wiadomo, Niemcy są dużym, największym płatnikiem netto i Polska bardzo dużo pieniędzy netto dostanie. No i tutaj będzie bardzo ciekawe, jak szefowie rządów obu krajów się zachowują, czy to będzie raczej konfliktowe, albo czy wreszcie będą oni tymi, którzy budują jakiś most, żeby osiągnąć ten kompromis, który na koniec będzie potrzebny. Tak samo sprawa Ukrainy, sprawa bezpieczeństwa, tak bym powiedział, i ochrony przed Rosją jednak łączy, mimo że właśnie już relacje z Ukrainą, polsko-ukraińskie, niemiecko-ukraińskie różnie się potoczyły w ostatnim czasie, właśnie pogłębiły się niemiecko-ukraińskie relacje, no i polsko-ukraińskie się wyraźnie skomplikowały, ale jakby ochrona przed Rosją, przed zagrożeniem rosyjskim jest coś, co łączy Niemcy. Więc chciałbym tylko powiedzieć, że z jednej strony, szczególnie w takiej sytuacji prekampanijnej albo kampanijnej, oczywiście żaden polski polityk nie może uchodzić za właśnie zbyt uległego wobec sąsiada niemieckiego, ale tak na takim poziomie praktycznym jednak szereg rzeczy się dzieje, może bez dużego entuzjazmu, może bez dużej dynamiki, ale jednak się dzieją.
2: I to jest oczywiście pozytywny akcent, że w tle jednak coś dobrego się dzieje, o czym my nie zawsze mówimy. Myślę, że na tym możemy dzisiejszy nasz podcast zakończyć. Dzisiaj moim i waszym gościem był politolog z Fundacji Nauka i Polityka dr Kai Olaf Lanke. Dziękuję ci serdecznie za tą rozmowę.
1: Ja dziękuję również.
2: I ja także dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na naszą stronę kosmopopolsku.de. Tam znajdziecie mnóstwo innych podcastów o Polkach i Polakach w Niemczech i o stosunkach polsko-niemieckich. Gorąco i serdecznie zapraszam kosmopopolsku.de. A teraz już dziękuję za uwagę. Podcast ten przygotował Tomasz Kycia. Do usłyszenia.
3: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku. Słuchasz nas w radiu? Super. Ale co jeśli przegapisz? Spokojnie. Kosmo po polsku to też podcasty. Możesz nas zabrać na spacer, do auta, a nawet pod prysznic, choć to na własną odpowiedzialność. Radio bez limitu. Spotify, Apple Podcast. Wybierz swoją aplikację i słuchaj, ile chcesz.